0: buryo no kwitegura video iragoye cyane gusumba uti
1: indirimbo sogo kurivuga iki kuri wewe
0: bo sogo kuri ni indirimbo ivuga hanini ya kubutwari bwa sogo ko ko kuraraba mu kibano abantu benshi bafata sogo kuri nk'umushingana hahe umushingana hahe ari nkiragi iragi y'ubutwari iragi y'ubutwari sogo kuri umuntu abafite urukundo hari umuntu atanga karorokeza ku bantu benshi
1: kubera gusaba ba sogo kuri canke nari byukora byukorera
2: Ya brand.
1: Eh, go kubera gusaba ba sogo kuri bitegeza kugenda uje canke ari ibindi nyene utegeza kugenda ukora nawe wo kugira ube sogo kuri wa karori.
0: Eh, kubisanzwe.
1: Uno munsi rero sogo kuri wari kuravuga karori wa karabira hehe.
0: Akarori na karabiye kuri sogo kuri
1: wanje. Wawe. Ya nabariko baradukurikira kano kanya twumviriza ivyiza bya basokuru nivyo basandwe bakora. Ni Kayman ngo ashaka mubanze mu mushigikire nuko.